0: Kacha, we bundaza, omusajja wange okuwasibwa engudo.
1: Emmere ndeeta, n'olya ne kunyiwa, kati ntulaawo gwe oyagala nkole ki.